jako powołany się w końcu w Jezusie, w którym dowiecie, miłosny jest Bóg, bo grzech naszych, pomimo my,